Na pošestšie vonka svita pomalu skáža svunčko, ale celé, celé mauky kusk so jenož pokaza, ale přes celý džen tak ja to vidžu vostanie skýrie širo, viesťa metrologo jo tiež temperatúre maximálne na 14 stopňu dženca zalezu. Dženca piatna tie meje, zimne je Sofie, potajkým kunc lodových muži, zimných muži tiež ze zimne Sofiu dženca. No a potom poladáme hač Tla temperatury za so stupa jadisch, do przychodnego tydzenia ladamy prawdopodobnie haj. No a ja sobotu za tydzień samo hiżo na 25-26 a 20 stopniu. Po takim burzicie wogo mikne hiszcze czas, kotryż je trochu kwodniszy, tak so też przyroda wodczerstwiaca może potom startować dalej do hocych dniu. Cimienczyny do napuszestrzycie, tu serbski rozwoz z budeskiego studia.

0: Srbski rozvoz.
1: Tak jak wyszła Michaela Košáková včera we Viedre triž prajwa, my nie możemy we przychodnych dniach cele krótce wieścić, na kotrym miestnie so dzie deszczuje proszu. Buďte przeco sprzyjotowane, to może cele spieszne hić. Gdyż była nidzie nieszto ciemniejszo, potom dobicie tam też z deszczom liczyć. Ladajcie to su też meteorologojo trochu bezradni we tutym czasu. Sześć mięcinopo na po sześć Czechie.

To bude koniec tydzenia nieštolus. Jedne miejeme tanie po druhým, čo je nahač v Nemcach, v Rúženče, v Krosčicach, abo tiež v Horkách, v Otrovie, Nové Viesce, v Oklecach, Nuknice, Šunové Konecach, Dobošicach, Zécach a Nevečicach. Na dokal si to pojedeče jako hosť. Ale no haj, když bude veselo, ha daj bo zbožo za vedro přetraje, za runie v tutem vokomiku, když potom por vokovo mejo rejuja, zo so nedešťuje a zo zmia mužo jo dosť, abo hulce v tutem páče dosť, spešnej noze a jako prini potom při viašku. Čevič menšinou po napošestčeštje.

0: jedna trzmiejczyno po sześciu.
1: Wie. Wieder, wieder most, wunamakanki.
2: Grillwacz a te, abo tamne piłko, haj po tajkich dniach kaszczera, może ci na zajtra brusze kodzić, a dys so ty świecić k strzewo puścić. To szak je cele przyrodne. To la kelko punko na dzień jest cała normalne. No, to lekarki tak prawie nie wiedzia. Za to poprachowa się dotal mienujcy prawa metodika. Zosu pacjenta przy tajkiej temie cele sprawni, a o sobie ty szundzin prawie sobulicza, na to so medycinario spuszczeć nie może. A niekotry szkuli Cichy Michał so szak tyś usunie, bez to zo to sztupytnie. To dla su sledżorki a sledżorio z USA loni mały senzor Willy, kiś jest nadne wieczy hać 2 euroski pines, a kiś chodzi so blisko zatka przy spódnych kolowach przypinyć. Tun potom szun luby dżin wodzik miry, kotry z trzewach nastała a so z czasom do świata trubi. Z bluetoothom szczele senzor potom daty na szmuratko. No a to szak niczo nowe nie, zo niekoci kuźdo piatka dla na szmuratko sutaja. Pri nich testach na univerzite su pro banja smartowe spodnje kolowy dere przyuzali, a miniachu za one 7 dniu lidma jeli zcewa myla. A senzor same przy tym pilnie a spuszczomne mnóstwo a intenzitu 6 punko, piatko a pierdo miriachu. Żno przy pri nich testach pak so pokaza, zodre fachowej literature mianowana przerezna liczba 10 do 20 punko na dzień netrechi. Tak zliczichu przy teście przerezna ne jace hač 2 perdo na strohu osobu. A tež varianca mnóstva a silnošče by kytro vulka. Aktivita črevo so dže individuelne jara rozeznava. Bež dživa, šako so tež dokladna zestava mikrobioma v črevach od človeka k človeke rozeznava. Tohodla pševedu od spočatka leta studiju po celých USA s dobrovoljnimi nošarjami tutých senzorov. Pšite maso, žaden žod, čoveči atlas perdženja zestaječ, z njim ma so lepe zrozumič, kak strova črevova aktivita svoji cve širokošči upada. A de mjeva dirigentka lekarka snač dolaraz pši zatkovej sinfonii zapšimnič.
1: Vida, vida most, a vuna makanki.
0: Zatkova sinfonia, du mičenju, do bedel knase do mje. Vječin venk, zis www.vesapskim rozvosu, dobre ranje, Marko Paška Bulak spiva.

0: Sudacic.
1: Sudacici stanjeni mostikovi djen, ja se myslu, zoči najmenši išče bolešku leža, ali mšice rade na ranči postru sluhame.
2: Nakvadne auto?
3: A mešava!
2: Tvarja zromadnje?
4: Na našim tvarnišču!
3: Ach, ja sem taka rozbudžena!
5: Předrhlej huboko, mešava! Ale del by mi so koncentrovač.
2: Keď bujtaj! Nedom so ubeđovanje započnje! Bagoro! Das ist die Präni-Narrede.
5: Ei, ei, wo Rio Giro?
3: Baccaro! Baccaro!
5: Uff, da nähe Locker. Ich seh mir ja kittrat werde.
2: Wo Rio Giro, wo Bocco dost? Ja, poje du posto. A Mieschawa, du wirst.
3: Hei, ja wiem. Mischam, mischam, mischam, mischam, Beton da Fundament.
5: Deikele Wubitschowanja nach Spischnost. So hat du wie Nesmisch. Da schaue ich neusch, Spraskasch.
3: Nakładne auto je nas przyzywiło, żebyśmy to pokazali, jak derio romancie działamy.
5: Toto na to pokazać nie trzeba mi. Tak, jedno w opaczyście. O, to my.
3: Czy podle nas tak mają łupszu dziru, bakoro?
5: Och, ty zasa. No moje dla jedno w opaczyście.
3: Przyjedzie, nitko spysznie, dobi moj na bok zajedź.
2: Tu jest stop. Bagoro, sać jun dodzirę. A Mieszowa, ty przydaj beton.
3: Dotla, sama wiem. Proszę, Jara.
5: Pola tam niech stopi, żosty. A nimo to, stopę siwe samsnem smirje w usmirja.
3: Ha, to budzie put.
5: Put, dort als mit Pistowanie am Moste tvarili. Put, musche kujde Minibako tvarić.
2: Kujde nadauki ważne. Jeli dženca dobudzeme, dostaneme tež ve přichodze ważne nadauki.
5: O, jeli nesme to spraskali a skepsali, daj kale honjenca.
2: Na tvarnišču dobiš tež čas dodržeć. To nie smieć leje, choć w uczynie nie trać.
3: Ale gdzie ostatnie da przy tym weselo?
5: Za weselo nitko zatrubimy. A na noc my wszyscy dobyli. Ladajte, wszystkie stopy steja.
3: My smy dobry team.
4: My smy dobyli.
3: Hej.

Sibylke Nassedom, mehr mit Anja. Da je Hesswo, Zibbe Gunstiginja, Jensa, Hukach, Hijo, Napuschestschich, so Sabotschnir, a potom, smiert am Tisch, Sabone Vecho, ze Skupino Brankatschki, abschätschelio. Jutze! Wisst ihr, wie steht das auf uns? Wir Sabotschnir, wir in Niemzach. Wir Rojensche, wir Krustschitzach. Damen abschickwart dich Holaski Sahuja. We Wotrowie, Miami mit Anje, potom Poladam dale Dele Nejelu, Menuze. We Neuwestze, we Worklitzach, we Nuknitze, we Schunowie Gonjezach, we Dobroschitzach, we Seezach, Atisch, we Nebelchitzach, Potaikim. Schuje, so Switchi, Mehe, Badno, Avisce, Savisce, Tisch, Rad, Lubie, Budla. Potom poladamy też jeszcze raz na dżęsniszy wieczo, piat, kadżo niedzielę, najpierw raz w koniecach tak a tak swiecza, a to tam na dworie, wosrycz wieski na towarstwowym dworie, a dżęsa możecie się zarejować stuczki w 80-tych a 90-tych lat. Krejam zapiska wam DJ Frank Wesela. No a jutrze za jutrzejszym zmija potom też tuż to zabierę a zabawę. We Mužakowie jezdža hižo od Šaraušeho, a to ponže išča do nedžele historické lokomotivy. Potajky mez bivy vodu Kromolu a Mužakovom sú pálnice popuču, tam z čelubie popuču tiež vítani. Môžete so nucinč, abo od daloka kývať, čo je nekak vám je, nech so vám spodobá. Dwie mięczynie pod Sibylki na Sodomie, skupina Kontakt.

0: Rosa, Swusza, Dorwinca.
1: Stanos Cies Osobu, Gosalia, Dish, Spiewali.
0: Ah, no dotla za kwasnym dziom klinci. Michał Cisz, Spiewa, a mamy w osobie do gratulacji, Dish, Cienca. A što tu spieva Andreas Viking, Žana ne zabiera mi tak aj šty, to by so tiež kvásne mutne odžavo. A sem vesova, no ladajče. Veronika Smolíc. Sedom inčino posvete mich. Sebastian Lebelt Förster, kujš de čaka. Nadžiom ne džin zabiesk, vatka na mostčikovem dňu. Vítajte k nám, dobro ráno.

0: sofort Lidschitschitsch und alle.
1: Apropos Lidschitsch, so was deutschki posolio zboža, to nie treba vam prajč, no a ještu išma was deutschki doma na dvorje, no haj tun smieso přes vulke zboža, přes cive Lidčo a Lieto veselič. Na minini tydzień se mi že raz o tym povedala, so maja nekotre škuli doma tiež was deutschkove niezda a sem vas prosil vas na no tiež raz přeličič. No a netko sem čipna, hač môžete to wieso hiszcze raz tyś przestupić przychodnu liczbu, kiś wam nietko praju. Sme szako ze susodzicam jemininy tydzień w tym ryczeli, a potom jeszcze szef sam susod było przez się trawienki, brożnie, rodze a konience. No haj, aż to je naliczył, gejdźbu. 26 wastojczkowych niezdo. Możecie by sopu czerzyć, gdyż cyle nic, nie tak zli, ale zli Čiče, no tež pola vas doma raz vastočku venjezda, keko mače doma. No a ja predahač vam vastočka podleči, a nimače jac žadnošt, ščinče to nedom. Cimenčine po bedelka, bo do bedelka, na osom. Dobre ranje, přeje srpski rozvoz se sposobom nalječa, kišma s božo přinjezč vastočka.

Znano so nitko tež, wot tutych naletnich a letacych začučov zynčo frinčo natyknyć dače. Kajš ve tutym starym klasikariu. Yes.

Na ja, so ein Typ nach Steuer, Jens, aber bravo, Chitzach, los, mutsche hodla. Na hei, wasse bitte Jens, hat am Jens, wasswitschi, wasse bitte Quasne Jens, menütze, zwotte Quas. Bola starsche, da kriege ich Gratulazi, Felicitas, a Petra Bulanka. Zudale gratulować, a czytam ze Narodnińskiego, liebe Preine, w tym padzie, ze Skwasnego lista, przyjmy himaj nadal krótu strowotu, a jeszcze wiele zromadnych lit. Chcemy sos, cywie wutroby, zauszu, nałożowanu prócu, a lubost podziakować. Na jeszcze mnoho zromadnych wokomiku. Wieselimy so narjany swiedzin. Lubię strobia, waju, dzieci Michaela, Hannes, Dominik, a Christian ze Swojbami. A gratuluję z wutroby dżęsniszemu złotemu kwasi bulankec mandżelski maj. No hej, a co so jeszcze k tomu susza? A chodzi w osobita kwasna stuczka. Proszę, Jara, stajn taj ratlubie, suin taj blido na bok, a tyś stolce wosrycz kuchni, sprzyhotowane mamy lochki, jen dwaj typ, gotrysz. So chodzi do dżęsniszego dnia. Michał Cysz śpiewa Kwasny dżyn. Dobre ranie, dobrau.

Gdzie są mięci no dożywieć na podżywieć a propos koryny. Jeszcze na niżo won zesa dżeli na przykład solojtwem. No i to pytnie, czy rozdziel hać się to dyrektnie do riadku sa dżeli, albo znano też samo do wysokie riadki. Mianujcy, tam je automatisch też potom poda czopliša, dokiż haj so przetwaje spodys, czy tam haj zeleniu nuc zmetali šelaka hauszki a kieszki a to, što še romadze zmetli a potom tam čerstvu pers čore a nitko, když so to rostvaje snano tiež tu a tam kus druhých vicku hišče domu, to je menujúce koreniam a tak tiež dere nitko najpříklad soloty rostče ve vysokých riadkách. Vosom inčinu do napúdživečej.

je dubrawe kompletne wusowanie namakacze, też na naszej internetowej stronie, w naszej app MDR Serbia, a jako podcast w ARD Sounds. Cie mięczy niszcze, potem je cie biedlki na dziewięć.

Cybil Gennadjevic, to je już niemalę do południa. A na kójś debat dyrbimy poladać. Na mnie metania kunsty dżynia dżynca w hokach na wieczor 60 start po tym przy zamknie. So mieskaria a program dżyci przy wohniowi w oborie to wosrycz wierski. A potem je zabawny wieczor ze skupiną brankaczki a przeczelio. Po takim prynami ja nitko najprydyma raz leży po terminach. Jutze, dalsze padną. Możecie si do Niemcu dojeć, albo do Rożanta w Niemcach po południu Sztyrioch, w Rożynczy po południu Cioch, albo też w Kruszczycach, tam też Cioch miju mietaja. A od napu 9 wieczor zahaja so przy Młodzińskim klubie, potem ryje ze scholerskecami. Potem poladamy dalej do Wotrowa, tam możecie si napu Sztyrioch, kofi a tykan ze swodzieć dać, a potem na wieczor pieczych zariuje młodzina z dziećmi wokoło myje, a wieczor maja potem spiłny wieczor, a dziecia zryje. A niedzielu, to je wubier jara wulki. W Nowiesce, w Woklicach, Nuknicy, Szunowie, Koniecach, Dobroszicach, Zejicach, a też Niebelczicach. Meju metaja, po takim, to możecie si wupytać cyle tak po waszym swodzie. A we Mużakowie jezdża hižo wczerawszeho, a to pądzahać do niedzielę lokomotywy, mies Bibi Wodu Kromolu a Mużakowom, to sće wutrobnie witanie. A wutrobnie witanie sće tež dżensa wieczor, a to na wulku party ze stuczkami 80-tych a 90-tych lat. Na to was mówi dwór do koniec. Wita was tam a przewodza was przez wieczor DJ Frank Wesela. Psano so widzimy? No, zabawa tam będzie.

Witam was uczobnie na tom dwójkem końcu tyżenia na serski radiowy program na magazynku końcu tyżenia. Przy mikrofonie ja za was Ania Kochoj-Czwarcowa. Gasz masz o dwójki końcu tyżenia, pen przeżywajsz o toszcze liche dny, tak pszauja, a tym oko musisz jewasz, gronim, żykujusy aż to gotujosz.

0: Žižek Radio. Euer Wasch, Žižek Sebastian. Zarskiego programa.
1: Nasza Miluszka, co wam żyńcane co ulicy wasz, coż mas lubos czucynisz, wena jo prydny raz zalubowana do gelca, a nintos my ale narskie.
2: Ach, to to jo?
3: Ja, konisz.
2: Co godla, se szitten spodoba?
3: Na, wenn jo tak der je wies Borsche, wenn my żod mal znie żeniusz, a ganz der je przez małe kartonie skokasz.
2: A kak wun ugleda, musisz doch as opisasz?
3: Wieliki ma brune, aber zarne kotgewisse.
2: Kasz wun sischi spodoba? Kak luży pen k tomu gronie, ty se co?
3: Zalubowana.
2: A kak to jo przyszło? K tomu?
3: Na jo, ja som tam stojała, a pen jo wen przyszył, a pen som ja jogo naraz ganz mocnie lubowała, a ako som pen zase węszła, pen som wapiła jogo. Ale wenn ja tak malz nie był, ja nie so mogła. Schickne su mir pan pomagali, myśmy jedna cewa grupa byli, kenzu tam slesen joga ganiali. Gasia joga mam penia pizku koszlujom.
2: A co wun k tomu groni?
3: Na jo. Mogi raz mena pićku, mogi raz psi za sobu.
2: A jo wintek zalubowane do tebe?
3: Mm-mm.
2: A co godla nic?
3: Ja teke nie wiem.
2: A jo wintek groniu, aber co godla sebe to myślisz?
3: Na wyn, przecie tak masz nie gania przec, a... Ale gasz męcy zruwa przecie nętna, ma kam do kulaż drugie mnie przecie przeraził.
2: Żowin, ja, aber co?
3: Ja.
2: A po takim szyk nie wierzę, aż ty jesteś zalubowana, aber ja to nieco pytaj mnie.
3: Na ja, sam ja, ty to eigentlich pytaj mnie byś, ale gaś ja to nie do ulicy, ja pen, nie, ja wiecie, pytaj mnie.
2: Ja to nie to zlię?
3: Nie.
2: Ale ja den żeńcy ty tak tużna była, dla tego gylca nic.
3: Ja sam liweską mamyła.
2: Co ja wyn cynił?
3: Na ja wyn ja piczku mnie nał. A pensum ja tam siedziała, a som humiła rabki w oblicu, a pensum gledała, a ja wynuci tak sportował, flaszku goriadowej, a tak grejował.
2: A zun, wyn ja to widział, aż się to płakała, albo co?
3: Ja widział, a net ja wyn widział, aż mam ja liebeskoma.
2: Ja wyn nieco cynił, pen? Czy trosztował?
3: Nie, wenn ja dalej sportował.
2: A grün raz. Ja to prydny raz, a kosy zalubowana, aber.
3: To ja prydny raz był, ja.
2: Kak ty marku już, aż sy ty zalubowana?
3: Tak nie wiem.
2: Na kak sy cujesz, dere przy tom, aber nic tak dere?
3: Ja i dere.
2: Myślisz teraz nam przerażisz w kutare redoni, wenn ja? W twej redoni?
3: Nie, wenn ja, w drugi by.
2: Kak dwójko sy ty już zalubowana?
3: Na jo, przed sora som wyadowała.
2: Za co ga trzeba my takiego lubego gylca, albo pezdzi jednego człowieka, albo muża?
3: Aż my żony swajsz poswiesisz? A już ci do kulasz chować ma to gole, kęć ja będę z manią jano jedną mamu, a papu nic.
2: Coż ga te gole dostasz?
3: Jo, do kulasz też uprzeci tak słodkie, a to ja lubuję.
2: Za co trzeba my już ci jednego muża w naszym żywieniu?
3: Za peszkanie.
2: Za peszkanie?
3: Jo.
2: A se ty już opieszkała nikogo raz jednego gelca?
3: Hmm.
2: A twojego?
3: Jo.
2: Jo, to nieco pytaj mnie.
3: Nie. Tak, ale szykne su to widzieli.
2: Szykne su to widzieli?
3: Paula, Christiane, a Greta, a Zara.
2: Co sobie życzysz?
3: Ja zu. Ze z nim grajkasz, a szpos misz.
2: A nie to na końcu ga możesz raz to mnie przerazić, albo?
3: Jak?
2: A co godla nic?
3: Ja nie wiem.
2: Besucher, wenn das Saske Radio, aber so?
3: Mit ihm, ja.
2: Ach so, aber nicht da wirklich, aber so?
3: Mm-mm.
1: Se wie aż nie trzeba na Miluszka przerażić, do którego gotza ja se zalubowała, a wy tak nie trzeba się nikomu przerażić, kaszczo wyraz we samskiej sytuacji. Życzę wszystkim zalubowanym, mniejszym a większym jasowy kęstyżenia.

0: Pitschku Schiche, ja, Erdowa, Kua Akowa, Sereskega Sema. Vicepak Zmaka Jusse Zwanki, Sereskega Parlamenta Sasse Ras, a to ve Veretzach. Diana Schetzowa, WWC.
1: Novo Volbe, Woni Vemirzu, A druga Legislatura, Nesubschinjasli, Schirocke Pschipoznasche Parlamenta Veludu. Po Konstituirovanju ve Aprilu pak Suse Musali, Viele tych Novo Uzwolonoch Zwonko Sema, Nepewe Zajewasz Dotogo, Cosu ich Przetradniki ve Predne Legislaturie Jużo Najewali, Suse Rozdzielili do Uberku, Asu Musali Pastajisch do Kotarego Smira de Jewo Sema ve Drugi Legislaturie Hösch, Jomek Ronil Hagen Domaschka ve Zema. Scho Cesno Amtski mimo Podpiere Jadnastwa. Skjarschbu wo Finanzierowanju takiego biroa przeszivo zawożpierza saski lud, joga spichowenske toarist wo Sema smy loni vel nazumje zegrau. Ninto pak ksie semikarje z nowym elanom na przypoznaszu Sema żywasz. Ale teke obszimieszowe temy stoje na dnionym poryże. Używanie serskich pismików przy online przepokazaniu pieniędzy ksie wicze dyskutirowasz.
0: Wicze na pojadnastrzych zmaka se serski Sejm użo to zjawne pesejżenie. We Wericach we tamne muzeum Konrada Zusego gości surat witane.

0: Vice Niebedeli Przepast, Schmeiske Udasche Televisnego Magazina Wujica wird RBB, ten raz zachopio se już o 5 minutu do jednego, potagem jesne, ako hoace. Jas Skjabosz stoi ten raz we sreżiczu, jo to była raz serska jas, a mia za drugim to zgönio moderator Christian Matej przy gażbie jubilejnego swieżenia.
1: Ja se naspomniewa dokumentariski przed 800 letami. Toż se słyszy o całe leto, a przymnio Jozefi Redelowa wird Swieżyńskiego komitea. Dobry dzień.
2: Dobry dzień.
1: To serski jo se u stolisza dwójko pytwycowało. Jak serski jo skierbość Szyżyńca?
2: To jo dobre przeszanie.
0: Na wete grono myżaszo narskie bysz, a teke na dalszne rozgrono z wesnym chronistom Dietmarom Schulze.
3: Der kennt sich nämlich bestens mit der 800-jährigen Geschichte von Schaubus aus. Sie haben ja auch mit Unterstützung vieler ein Festbuch herausgegeben und hier in der schönen Kirche in Schaubus eine Ausstellung gestaltet. Und ich habe was entdeckt, auch hier spielt die Sprache eine Rolle, Herr Schulze.
4: Ja, wir wollten die wendische Sprache auf jeden Fall berücksichtigen. Und hier ist also eine Video-Audio-Installation, ja, die also die wendische Sprache dem Besucher näher bringen soll.
0: Historiker Pitsch Schurmann wird rozgronje rozkładujo, jak stary su słowiańskie stawiznesy.
5: Serbe, aber te przechadniki Wujicane su ho bytlili już przysam 500 let, bena Litzba. A wenni su faktiski ho nic jana urbanizirowali, toż tu krajinu, dokolaż te Niemce, aber druge rode su przedzbili za wieste czas. Všechno jo, bylo zarostčené a veni su to urbanizirovali, su si fakticky natvarili, ale také, naja, máte setliště, vokovo jich grožišo. My víme, Wujicane su přísam stožaša grožišo natvarili.
0: Jano ze staví s námi si, pak nís mykšili se zabiraš, se vě, až jsme také z kameru pedla byli, ako su serske kore prezentirovali serski oratorium na lečo ve Dolnej Wujice.
6: Hešebus, statne živadlo. 120 spivarkov a spivarjov Bužožinsa Jacor stojaš ou na javišču s velikým orkestrom. Sledny raz jo se na lečo predstavilo pred 12 letami. Na lečo, na leše, jo Korla August Kocor skomponiroval v 1806. Venio bil vejsny ceptar a kantor, žeden ukubłany komponist. Jo pak stveril predne svetne oratorii Serbo.
7: To je už jeden velký veselý moment, až taky veliký kor, wo wir Choschobus so ustupio, toga so leiske Chore, es ist Görne Wujice, a serske Ludowe Ensemble, a teket Solne Wujice, ten Jaden, Chor Wujice.
6: Schickne so tak daloko, psigli darje, a teket Team Uściłańskiego Auta.

Topak dawno już ty nie oszocasz, wiszysz o wicze we majskim udaszu magazyna Wóżyca na bramborskim kanalu RBB Telewizje, buszczo narskie. Wicze 5 minut do jednego z uszczwanie zachopio.

0: Takie już opokazku za peniežele mam za was. Zmijasz o srednu szansu floppy dolls do żywisz grajarki a grajarią nimsko-carskiego ludowego żywadła.
1: Weni su jednorazne, weni su serske, weni su seksi. To gronie floppy dolls pisana živadła kubka, ktaraż muzicirujo we dolnosaskiej rycy. Peżasyś letach przestałki su zasej sletk.
0: Finalny koncert burzowy City Zalu na dwornieszczowej drodze Chyszybuzu zygar 11 se zachopio.

0: Takie nieżelu upłaszczające nasz serski program zaszalt wasz, przygotowuje miasto Narodnego Dnia Muzeuma, nieżelu, co my wam nasze serskie muzea a domu niskie szpy doporucasz za ulet a uzgeniowanie. Dokradnie jesmy zase raz Janszojcach duce a oglidamy do tamnego serskonimskiego domu niskiego muzea. Muzeio se vytvorio živiš na štostu 6 a živiš 20, potakem majo leto sa či žaste jubilej.
1: Ho vižeš cerkvinske drastve, veni su typiski vizete kšamne, nekotare lape, ho jadna specielna lapa. Ho vižeš nekotare palicki, na ušovane, to je neco vesetnego.
0: Ulicuja Silva Ölatova z Janšojc. Narodne drastwy zabierają nas tak w drugim przynosku. Wesebnu ustajęcu Baliniu dawamy wam doradę.
2: Für mich ist das spannende zu merken, wie sehr sich Themen, Lebensthemen in die Kleidung quasi einschreiben. Und die Ausstellung heißt nicht ohne Grund schwerer Stoff, denn es geht nicht nur um das Gewicht von Stoffen, das man am Körper trägt, sondern es geht auch um die Schwere im Leben ganz vieler dieser Frauen.
0: Böse Słowo, Žišice Pestro, a muzikalisko-literarne Uščovanie z tekstami miasto drugim Vytemeta Noaka Nechonskiego albo Willema Bera udosponiu nasz program. Moderatorka Diana Šejcová, wieżo was peniżelu przez Uščovanie.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio.
1: Naša Miluška, co vám žincane co ulicováš, což má s ľubosťu ceníš, vena jo predný raz zalubovaná do Gelca a ninto sme ale narske.
2: Kto to je, ho?
3: Ja, koniš.
2: Co godla se šiť ten spodoba?
3: Na, ven jo tak daje v zbože, ven mi žod mal sneženuš a ganz daje přes małe kartonje skokasz.
2: A jak on ugleda, możesz to raz opisać?
3: Wielki ma brune albo czarne krótkie wysy.
2: Kasz, wyn sysi spodoba. Jak luży pen k tomu gronie, ty se co?
3: Zalubowana.
2: A jak to jo przyszło k tomu?
3: Na jo, ezu ja som tam stojava a pen jo ven přišel a pen som ja jogo naraz ganz mocne ľubovala a ako som pen zase venšva, pen som vapila jogo, ale ven jo tak malsne byl, ja nie som mogla. Všetky sú mi pomagali, my sme jedna ceva grupa byli, keď sú tam slízen jogo ganiali. Kašia jogo mám penia, pičku košľujom.
2: A co von k tomu koni?
3: Na jo, mogi raz smiena pičku, mogi raz přízo sobu.
2: A jo, von tak zalubované do tebe?
3: Mm-mm.
2: A co godla nic?
3: Ja, tecke nie wiem.
2: A ja wun to groniu, aber co godla sebe to myslisch?
3: Na wun, przecie tak mas nie gania przec, a... Ale gasz wun se zruwa przecie nent nama, kam do kula struge mi przecie przeraziu.
2: Jo wun ja, aber co?
3: Jo.
2: A po takim szukne wierze, aż ty se zalubowane, aber ja to nie co pytajmne.
3: Na jo, sam jo, ty to eigentlich pytajmne bysz, ale... Kas je to nento ho ulicu jom pen nio ja vici petajmno.
2: Ja to nento zli?
3: Nio.
2: Ale ja den žen se te tek tužna bila dla togo gulca nic.
3: Ja sam hivesko mamela.
2: Co jo ven cinio?
3: Ja jo ven jo pičku mienau a pen som ja tam sežela a som humela rap. Kive oblicu a pensom gledala, ako jo venuči tak sportoval, flašku gori a dovoj a tak grijoval.
2: A zun ven jo to vižel, až se te plakala, abo co?
3: Jo vižel, a net jo ven vižel, až mam ja liveskoma.
2: Jo ven je co cenil pen? Si troštoval?
3: Nie, wenn ihr da alles sportoval.
2: Angrein Ras. Ja, du prädner Ras, ako se zalubovana, aber.
3: Du ja prädner Ras, bär ja.
2: Kak te mago josh, asch se te zalubovana.
3: Tek nie bim.
2: Na, kak se zu josh dere pschitom, aber nits tak dere.
3: Ja, i dere.
2: Möchtest du Ras nam pscherajisch ve kütere redoni, wenn ja? Ve twei redoni?
3: Nie, wenn ja, ve drugi bi.
2: Kak dvojko se te josh zalubovana?
3: Na jo, przecora som wyadowała.
2: Za co ga trzeba my takiego lubego gulca albo pezdzi jednego człowieka albo muża?
3: Aż możemy swajsz poswiesić. A już ci do kolasz chować ma to gole, kiedyś ja będę z manią jano jedną mamu, a papu nic.
2: Coż ga te gole dostasz?
3: Jo, do kolasz też uprzeci tak słodkie. A to ja lubuję.
2: Za co trzeba my jeszcze jednego muża w naszym żywieniu?
3: Za peszkanie.
2: Za peszkanie?
3: Jo.
2: A se ty już opeszkała nikogo raz jednego gęca?
3: Hmm.
2: A twojego?
3: Jo.
2: Jo to nieco pytajmne.
3: Nie. Tak ale szykne su to wizili.
2: Szykne su to wizili?
3: Paula, Christiane, a Greta, a Zara.
2: Co sobie życzysz?
3: Ja zu. Ze z nim grajkasz, a szpos mysz.
2: A nie to na końcu ga możesz raz to mnie przerazić, albo?
3: Jak?
2: A co godla nic?
3: Ja, nie wem.
2: Du suchst aber das Saske Radio, aber so?
3: Muss ich mir.
2: Ach so, aber nicht da wirst aber so?
3: Mm-mm.
1: Se wie aż nie trzeba na Miluszka przerazić, do którego goca ja se zalubowała, a wy tak nie trzeba się nikomu przerazić, kaszczo wyraz we samskiej sytuacji. Życzę wszystkim zalubowanym, mniejszym a większym jasowy kęstyżenia.

0: Vice Niebedeli Przepast Schmeiske Udaše Televiznego Magazina Vujica wird RBB ten raz zachopio su europäische Minuto do jednogo potagem jesne ako hoace. Jas skjabošt stoi ten raz ves režiču, jo to bo raz serska jas, a mja za drugim to zgönio moderator Christian Matej při gažbje jubilejnego svježenja.
1: Ja se naspomniewa dokumentariski przed 800 letami. Toż se słyszy o całe leto, a przyjmio Jozefi Redelowa wird Svěžinskiego komitea. Dobry dzień.
2: Dobry dzień.
1: To serski jo se u stolisza dwójko pytwycowało. Jak serski jo skierbość Svěžinca?
2: To jo dobre przeszanie.
0: Na wete grono myżasz o narskie bysz, a teke na dalszne rozgrono svěžnym chronistom Dietmarom Schulze.
3: Der kennt sich nämlich bestens mit der 800-jährigen Geschichte von Schaubus aus. Sie haben ja auch mit Unterstützung vieler ein Festbuch herausgegeben und hier in der schönen Kirche in Schaubus eine Ausstellung gestaltet. Und ich habe was entdeckt, auch hier spielt die Sprache eine Rolle, Herr Schulze.
4: Ja, wir wollten die wendische Sprache auf jeden Fall berücksichtigen. Und hier ist also eine Video-Audio-Installation, ja, die also die wendische Sprache dem Besucher näher bringen soll.
0: Historiker Pitsch Schurmann wird rozgronje rozkładujo, jak stary su słowiańskie stawiznesy.
5: Serbe, aber te przechadniki Wużycane su ho bytlili już przysam 500 let, bejna Litzba. A wenni su faktiski ho nic jano urbanizirovali, toż tu krajinu, dokolaż te Niemce, aber druge rode su przedzbili za wieste czas. Všechno jo, bylo zarostčené a veni su to urbanizirovali, su si fakticky natvarili, ale také, naja, máve setliša, vokovo jich grožišo. My víme, Vužicane su přísam stožaša grožišo natvarili.
0: Jano se staví s nami si, pak nís mykšili se zabiraš, se vě, až jsme také z kameru pedla byli, ako su serske kore prezentirovali serski oratorium na lječo ve Dolnej Vužice.
6: Hešebus, statne živadlo. 120 spivarkov a spivarjo Bužožinsa Jacor stojaš o na javišču s velikim orkestrom. Sledny raz jo se na lječo przedstawiło przed 12 letami. Na lječo, na lesie, jo Korle August Kocor skomponirował 1806 jaset. Wenio był wejsny ceptar a kantor, żaden ukubłany komponist. Jo pak stwerił priedny, świetny oratorii Serbu.
7: To jo już jeden wielki wesebny moment, aż taki wielki kor, bo w Choszobu są ustupio, to są lajskie kory z Górnej Łużycy, a serski ludowy ensemble, a taki z Dolnej Łużycy, ten jeden kor Łużycy.
6: Szykne są tak daleko, przyglidarie, a taki team uściełańskiego auta.

Topak dawno już ci nie szocosz, wiszysz o wicze we majskim udaszu magazyna Wóżyca na bramborskim kanalu RBB Telewizje, puszczo narskie. Wicze 5 minut do jednego z uszczwanie zachopio.

0: Takie już o pokazku za peniežele mam za was. Zmijasz o srednu szansu floppy dolls do żywisz grajarki a grajarią nimsko-carskiego ludowego żywadła.
1: Veni su jednorazne, veni su serske, veni su seksi. To gronje floppy dolls

0: pisana živadła kubka, ktaraż muzicirujo wedolno saskie rycy. Pe żasych letach przestałki su zasej sletk.
1: Finalny koncert bużo we City Zalu na Dwornišćowej drodze Hršebuzu zygar jadnastrzych se zachopio.